olej, paňak, čerita. Ma ti per cali cali, ta pipisa i du plagi. Honon chica solamat, aku semakin hebat.